Basilios, have a mystery. Duck, duck! Hulk, idiot! Dai se mi totis, milo valcet pades atileti. Osnatset, sed nesa. Buona bila ciganca, prisica li cura negra. Topis, tambole, vandalusi. Iac se blasni in celis viet, vaya gitana. Iac se blasni in celis viet, vaya gitana. Ja, Jetzko dam sane kal, Jetzko uni. Ja, pak zustal pocedni život, pitomir.